kubetswana itsho kaloku ingoma siyifumana kwiqela rhanyapha liloo nto ndathemba ke ntontethu isisuthu yakwahlebele into yoba ingabithini na imandi yona ewe kaloku umculo kuthiwa utolikwa yintliziyo yasabaleka ke ke sikrobe kaloku amazwi siwafumana kwiingcali zakudala nyana ke sive into yokokuba athini amazwi esinowachola kwezo zakudala sawuthatha uFriedrich Nietzsche masemkote